0: neben Michael Jahre steht niemand geringerer als Sonja Ziemann. Frau Ziemann, bitte würden Sie für die Hörer des Liebessenders ein paar Takte singen?
1: Aber gern. Mein roter Bruder wohnt in Arizona.
2: Dla Niemców ona była wielką gwiazdą kina, a on jedynie jej polskim mężem. Dla Polaków zaś on był wielkim rebeliantem literatury, a ona tylko jego niemiecką żoną. To chyba najbardziej znane polsko-niemieckie małżeństwo lat powojennych Soni Ziemann i Marka Chłaski miało potencjał, by zapełnić całe wydania prasy brukowej w obu krajach.
3: Szukałem cię wszędzie. Cały wieczór po całym mieście. Wiesz, co się stało? Mamy mieszkanie. Popatrz, mam klucz.
4: Sonia Ziemann i Marek Chłasko spotykają się w 1957 roku we Wrocławiu na planie filmu Ósmy dzień tygodnia. Aktorka gra w tym filmie główną rolę, a pisarz chce osobiście nadzorować pracę nad ekranizacją swojej książki. Młodzi szybko zakochują się w sobie. Jednak sytuacja rodzinna Sonii Ziemann nie pozwala na publiczne spotkanie się z polskim pisarzem.
5: Teraz robisz mi scenę, że cię uwiodłem, prawda? Jak ty się w ogóle do cholery nazywasz?
6: Żadnych scen.
5: No jak się nazywasz? Jak mam do ciebie mówić?
6: Najlepiej słoneczko, co?
2: Miłość rozkwita na dobre w Paryżu, gdzie Chłasko publikuje w czasopiśmie Kultura. Po wydaniu opowiadania Cmentarze, w którym pisarz krytykuje życie w totalitarnym systemie i pokazuje zastraszonych ludzi zmanipulowanych propagandą, polskie gazety drukują serię oczerniających go artykułów. Gdy konsulat polski odmawia mu przedłużenia paszportu, Marek Chłasko składa podanie o azyl w Republice Federalnej Niemiec.
7: Premiere des ersten Nachkriegsfahrtfilms im Turmpalast Frankfurt am Main mit Sonja Ziemann, Rudolf Prack, Hans Müller, Kurt Zehe und Hans Richter.
4: Sonja Ziemann jest rozchwytywaną aktorką. Pracuje dużo i to na całym świecie. W 1931 roku para bierze ślub w Londynie. Oficjalnie mieszka razem w Berlinie Zachodnim, w willi rodziców Zoni. Chłasko coraz częściej sięga jednak po alkohol. 4 lata po ślubie małżonkowie decydują się na rozstanie. Byłą żonę pisarz spotyka jeszcze w Tel Awiwie podczas kręcenia zdjęć do filmu Wszyscy byli odwróceni, w którym Sonia Ziemann gra jedną z ról.
8: Darf man fragen, wohin die Hochzeitsreise geht?
9: Ach, mein Mann ist ein bisschen altmodisch. Nach Venedig.
2: W 1969 roku Marek Chłasko podpisuje z telewizją CDF umowę na ekranizację kolejnego opowiadania. Jednak podczas pobytu w Wiesbaden niespodziewanie umiera od przedawkowania środków nasennych. Jego przyjaciele wykluczają samobójstwo. Sonja Ziemann nadal pracuje w branży filmowej i odnosi sukcesy do wczesnych lat 90.

Gdy w 1969 roku zespół Czerwone Gitary otrzymuje w Cannes, na wówczas największych na świecie targach muzycznych, nagrodę za największą liczbę sprzedanych płyt w Polsce, nie spodziewa się, że wyróżnienie to otworzy mu drzwi do kariery w NRD. Rok później grupa gra w Niemieckiej Republice Demokratycznej pierwszy koncert, wydaje płytę Warszawa i rozpoczyna działalność jako Rote Gitarren.

Łote Gitarren szybko stają się w NRD gwiazdami. Śpiewają po niemiecku, choć na początku sprawia to muzykom sporo trudności. Wydawca płyty, firma Amiga, zmusza jednak zespół do wyćwiczenia prawidłowej niemieckiej wymowy. Wysiłek się opłaca. Zaledwie rok po debiucie w NRD grupa wydaje kolejny, całkowicie niemieckojęzyczny album Consuela i odnosi spektakularne sukcesy.

0: Rotę Gitarren porywają niemiecką publiczność. Bilety na koncerty wyprzedają się z dużym wyprzedzeniem, a zespół jest częstym gościem najpopularniejszych programów rozrywkowych wschodnio-niemieckiej telewizji. W audycji kulturalnej Einmal im Jahr czerwone gitary dwukrotnie zdobywają główną nagrodę. W 1972 roku za piosenkę Es brennen die Berge und Wälder, płoną góry, płoną lasy, a rok później za Weißes Boot, trzecia miłość, żagle.
1: Łącznie zespół sprzedaje w NRD w latach 70. i 80. ponad 1 000 000 płyt i kaset. Jednak bliska znajomość jednego z członków grupy z Lechem Wałęsą i Ruchem Solidarności sprawiają, że w latach 80. NRD-owska Agencja Kultury odsuwa się od zespołu. Kończą się występy i nagrania. Zła passa czerwonych gitar dobiega końca wraz z upadkiem muru berlińskiego. Grupa gra wówczas niezliczone koncerty w Niemczech Wschodnich, a także wydaje płyty z największymi przebojami i nowymi piosenkami.
0: Spore sukcesy w NRD odnosi też Maryla Rodowicz. Niemiecką publiczność porywają piosenki Maria, czyli Małgośka, czy Lauf mein Pferdchen, Wiokoniku. W 1974 roku Ministerstwo Kultury NRD przyznaje Maryli Rodowicz nagrodę dla najlepszego zagranicznego artysty. Niemieccy fani do dziś licznie odwiedzają koncerty artystki, podobnie jak grupy Skaldowie. Muzykiem, któremu udało się zachwycić publiczność po obu stronach muru, był Czesław Niemen.
2: Do pana!

0: Podczas II wojny światowej 2 800 000 polskich pracowników przymusowych w Rzeszy Niemieckiej nosiło na ubraniu znak P. W fabrykach i gospodarstwach rolnych zmuszano ich do niewolniczej pracy na rzecz ostatecznego zwycięstwa Niemiec, tak zwanego Endsieg.
1: Es lebe die nationalsozialistische Bewegung! Es lebe Deutschland!
2: Narodowi socjaliści obsesyjnie dzielili ludzi, zwłaszcza według kryteriów rasistowskich. Aby mniej wartościowe elementy były rozpoznawalne, zaraz na początku wojny wprowadzono przeróżne oznakowania. I tak Żydzi musieli naszywać na ubrania żółtą gwiazdę Dawida. Dla polskich robotników przymusowych stworzono zaś znak P.
0: O ile liczba ludności żydowskiej, a wraz z nimi gwiazd Dawida malała na skutek wyparcia Żydów z życia publicznego, ich deportacji, zagłady, o tyle liczba znaków P w Rzeszy rosła. Miliony robotników przymusowych ze wschodu miały zastąpić w przemyśle i na roli walczących lub poległych na froncie niemieckich mężczyzn.
2: Oznakowanie miało służyć rozpoznawaniu Polaków, a nie ich poniżeniu, twierdzili pomysłodawcy znaku. Skutki były oczywiście odwrotne. Naszyte na żółtym tle fioletowe P stygmatyzowało polskich robotników, dlatego poza miejscem pracy często próbowali oni zakryć znak, a nawet całkiem go zdjąć. Groziły za to kary finansowe, obóz karny lub represje policyjne.
0: W niektórych fabrykach stosowano jeszcze bardziej wyrafinowane oznakowania. Tak było na przykład w elbląskiej stoczni Schichała, gdzie obok znaku P robotnicy musieli nosić także naszywkę A, oznaczającą obcokrajowca. W styczniu 1945 roku Reichssicherheitshauptamt zaproponował nowe oznakowanie Polaków w postaci złotego kłosa na biało-czerwonej tarczy. Tego pomysłu nie udało się już jednak zrealizować.

0: Jedna z najciekawszych kolekcji sztuki polskiej w Niemczech znajduje się w Recklinghausen i jest własnością Dagmary i Wernera Jerke. Od 2016 roku dzieła te można oglądać w stworzonym przez nich prywatnym Muzeum Sztuki Polskiej.
1: Werner Jerke urodził się w Pyskowicach na Górnym Śląsku, a od 1981 roku mieszka w Niemczech. Swoją kolekcję zaczął tworzyć już w trakcie studiów medycznych w Bonn. Jego pasję podzieliła żona Dagmar. Kolekcja, na którą składa się obecnie ponad 600 eksponatów, zawiera unikatowe dzieła polskiej awangardy lat 20. oraz polskiej sztuki neoawangardowej po 1960 roku. Kilka z tych eksponatów wystawiano w muzeach na całym świecie, między innymi w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku.
2: Ja uważam jako kolekcjoner, jak ja posiadam jakieś dzieło sztuki, to w sumie to dzieło sztuki nie jest moją własnością. Ja tylko jako administrator posiadam to przez pewien czas, a po mnie ktoś znowuż inny przejmie to dzieło sztuki. I mi się wydaje, że my jako kolekcjonerzy jesteśmy w sumie prawie że zobowiązani, żeby te nasze dzieła sztuki, które obecnie posiadamy, też społeczeństwu pokazywać.
1: Te słowa Wernera Jerke najlepiej oddają jego kolekcjonerską koncepcję. Małżonkowie nigdy nie zamierzali trzymać zbiorów wyłącznie dla siebie. Wprost przeciwnie, od początku gromadzili dzieła sztuki z zamysłem udostępnienia ich szerokiej publiczności. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że Jerke zdecydował się zbierać prace artystów czasu przełomu.
0: Gdy po I wojnie światowej Polska odzyskuje niepodległość i po ponad 100 latach nieobecności spowodowanej rozbiorami wraca na mapę Europy, polska sztuka awangardowa przeżywa prawdziwy rozkwit. W Warszawie, Krakowie, Łodzi i Poznaniu powstają znaczące ośrodki kultury z muzeami, teatrami, barwną sceną muzyczną i literacką. Artyści tacy jak Władysław Strzemiński, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Katarzyna Kobro, Maria Jarema i Henryk Berlewi szybko zyskują międzynarodowe uznanie. Obecnie ich dzieła stanowią największą atrakcję kolekcji Jerke.
1: Okres po roku 1960 to kolejny czas przełomu w polskiej historii, jednak w zupełnie odmiennych warunkach. Po śmierci Józefa Stalina i politycznych przewrotach dokonujących się od 1956 roku w krajach bloku wschodniego, Polska zaczyna ostrożnie otwierać się na idee i prądy odbiegające od obowiązującej oficjalnie estetyki. Powstaje wówczas wiele dzieł wyróżniających się na tle zagranicznej sztuki oryginalnością i autentyzmem, które wynikają z izolacji Polskiej Republiki Ludowej. I te prace, na przykład Tadeusza Kantora, Aliny Szapocznikow, Leona Tarasiewicza i Wojciecha Fangora, można oglądać w kolekcji Jerke.
0: Częścią zbiorów są też prace znamienitych artystów najmłodszego pokolenia, między innymi Wilhelma Sasnala. Tym samym w kolekcji odzwierciedlenie znalazł kolejny okres przełomu, czyli wyzwolenie się spod władzy komunistycznej w 1989 roku i wejście do struktur europejskich. Muzeum w Recklinghausen otwarto 29 kwietnia 2016 roku.